0: je?
1: To je
0: Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: I know that this could hurt me bad.